0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano na A1 w województwie śląskim na odcinku od węzła Mszana do węzła Świerklany w kierunku Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 7 rano na A4 w województwie dolnośląskim na odcinku od Budziszowa do Pieczykowic ruch odbywa się jednym pasem. Do jutra do 16 na DK84 w Krościenko w województwie podkarpackim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnię z ruchem wahadłowym oraz ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Do środy do 15 na DK81 w Mikołowie w województwie śląskim w związku z pracami przy skrzyżowaniu przy ulicy Fittelberga konieczne jest usunięcie drzew. Do środy do 16 na A4 w województwie dolnośląskim na odcinku od LSSE obszar Krzywa do Krzywej utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do czwartku do 16 na A4 w województwie podkarpackim na odcinku od węzła Dębica Wschód do węzła Sędziszów MLP obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do czwartku do 16 na A6 w województwie zachodniopomorskim na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięto jezdnię lewą i przełożono ruch dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą z ograniczeniem prędkości. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Włoch Giorgia Meloni podziękowała ustępującemu premierowi Wielkiej Brytanii Keirowi Starmerowi za dotychczasową współpracę. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że wspólne działania były kluczowe dla obydwu krajów. Meloni zaznaczyła, że kwestie, które omawiali, mają istotne znaczenie dla przyszłości relacji między Włochami a Wielką Brytanią. Dalsze kroki w tej współpracy nie zostały jednak wskazane. Najwyższa Izba Kontroli ujawnia niepokojące wyniki kontroli oddziałów ginekologiczno-położniczych, wskazując na brak dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego w 6 szpitalach oraz pobieranie nielegalnych opłat za usługi, które powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W latach 2022-2024 zamknięto 26 oddziałów, a w 2025 roku zniknęło kolejnych 27, co oznacza, że od 2026 roku brakuje ich już w 136 powiatach. Kontrola ujawniła również, że lekarze pracowali nawet przez 96 godzin bez przerwy, co stwarzało zagrożenie dla zdrowia pacjentek. NIK zwróciła uwagę na rażące różnice regionalne w dostępie do znieczulenia oraz nieprawidłowości w dokumentacji medycznej. W Grodzisku Dolnym w powiecie leżajskim wybuchł pożar w ochronce dla dzieci, prawdopodobnie spowodowany uderzeniem pioruna. 6 dzieci i 4 opiekunów zostało ewakuowanych, a wszyscy bezpiecznie opuścili budynek jeszcze przed przybyciem strażaków. W akcji gaśniczej uczestniczyło 40 strażaków, którzy usunęli część płyt kartonowo-gipsowych, aby dotrzeć do źródła ognia. Pożar uszkodził część konstrukcji dachu, jednak nikt nie ucierpiał. Obiekt został przekazany właścicielowi, a przyczyny pożaru są obecnie badane przez biegłych. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera skomentował napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, które wynikły po nadaniu jednostce wojskowej w Ukrainie imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi na tę decyzję prezydent Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, co spotkało się z krytyką Siewiery. Podkreślił on, że MiG-29, o które Ukrainy prosiły wcześniej, są istotne dla bezpieczeństwa, a decyzja o odebraniu odznaczenia nie sprzyja polskim interesom. Siewiera zasugerował również potrzebę lepszej komunikacji z polskim ministrem obrony narodowej. W nadchodzących dniach Polska pozostanie pod wpływem pogody typowej dla lata, z temperaturami nie przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W czwartek nad krajem zacznie dominować wir niżowy z Atlantyku, co spowoduje napływ ciepłego powietrza zwrotnikowego. Pod koniec tygodnia prognozowane są znaczne wzrosty temperatury, osiągające wartości powyżej 30 stopni. W Karkonoszach temperatura w weekend może wynieść nawet 24 do 25 stopni na wysokości około 1,5 km. W najbliższych dniach wiatr będzie słaby, umiarkowany, wiejący w kierunku północno-zachodnim. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Iran przeznaczy odmrożone środki na zakup żywności od amerykańskich farmerów, jak poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W swoim wystąpieniu Trump zaznaczył, że cieśnina Hormuz jest całkowicie otwarta. Decyzja ta może wpłynąć na relacje handlowe między krajami oraz na sytuację żywnościową w Iranie. Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka oceniła, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski popełnił karygodny błąd, honorując jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. W odpowiedzi na te działania prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu, który wcześniej odesłał to odznaczenie. Nowacka podkreśliła, że Polska nie pozostawi tego tematu bez reakcji, wskazując na znaczenie prawdy historycznej. Dodała, że obecność Zełenskiego na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku jest sprawą drugorzędną w kontekście polskich interesów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła czynności sprawdzające w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym, gdzie były radny zarobił ponad 1,5 miliona złotych. 6-miesięczne dziecko trafiło do szpitala w ciężkim stanie po tym, jak jego 27-letni ojciec rzucił nim o podłogę. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara od 10 do 30 lat więzienia lub dożywotnie pozbawienie wolności. Niemowlę wciąż przebywa w szpitalu. Order odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego trafił w poniedziałek do kancelarii prezydenta. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, poinformował o dalszych krokach związanych z odznaczeniem, jednak nie podano szczegółowych informacji na ten temat. Czekamy na kolejne komunikaty w tej sprawie. Podczas wystąpienia na kongresie i festiwalu psychologicznego Reznak Podkreślenia MINT we Wrocławiu, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski został zaskoczony telefonem. Wicepremier przerwał swoją wypowiedź na temat wojny i rosyjskiego sabotażu, aby odczytać nazwisko dziennikarki Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z telewizji TVN. Sytuacja wywołała rozbawienie wśród słuchaczy. Kolenda-Zaleska skomentowała to zdarzenie w mediach społecznościowych, zwracając uwagę na dynamiczne wydarzenia na świecie. Po chwili przerwy Sikorski wrócił do kontynuowania swojego wystąpienia. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Do 20 sierpnia Węgry z pewnością będą miały nowego prezydenta, poinformował premier Węgier Péter Magyar. Nowa głowa państwa zostanie ogłoszona w dniu obchodów Dnia Święta Stefana, który upamiętnia pierwszego króla i założyciela Węgier. Wprowadzenie nowego prezydenta nastąpi w kontekście tego ważnego święta narodowego. W dzielnicy Côte des Neiges w Montrealu miała miejsce tragiczna strzelanina, w wyniku której zginęły 3 osoby, w tym policjant oraz cywil. Sprawca zdarzenia został zastrzelony przez służby, a jedna z policjantek odniosła rany. Władze prowadzą dalsze dochodzenie w tej sprawie. Fala upałów, która napływa z Afryki, powoduje ekstremalne temperatury w Europie, osiągające nawet 46 stopni Celsjusza. We Francji z powodu upału zmarło 18 osób, w tym 2 dzieci, a prokuratura bada przyczyny ich śmierci. W odpowiedzi na zagrożenie w kraju zamknięto 1000 placówek szkolnych, a w regionie Île-de-France ogłoszono zakłócenia w kursach pociągów. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech apeluje do polskich turystów o ostrożność, a we Włoszech oraz na Wyspach Brytyjskich wprowadzono najwyższe alerty zdrowotne. Luksusowy superjacht O3, należący do powiązanego z Rosją miliardera Leonarda Błavatnika, od kilku dni przebywa w duńskich cieśninach, co budzi obawy o bezpieczeństwo kraju. Ekspert z Duńskiej Akademii Obrony, Anders Puck-Nielsen, ostrzega, że statki tej wielkości mogą być wykorzystywane do szpiegostwa i sabotażu, a ich zaawansowane wyposażenie może stanowić zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Duńska marynarka wojenna monitoruje sytuację na wodach terytorialnych, jednak nie potwierdzono, czy Błavatnik przebywa na pokładzie jachtu. O3 wypłynął z portu w Hamburgu na początku czerwca i odwiedził norweski kurort Kristiansand przed dotarciem do Danii. Prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku w najbliższy czwartek i piątek. Jak podał prezydencki minister Marcin Przydacz, z tego powodu Nawrocki nie weźmie udziału w wydarzeniu. Przydacz zaznaczył, że zaproszenia do partnerów zagranicznych wystosowali premier Donald Tusk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Minister dodał, że brak zaproszenia dla Nawrockiego jest wynikiem braku zainteresowania ze strony Pałacu Prezydenckiego udziałem w konferencji. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: This is DHT Radio.

Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Do groźnego wypadku doszło wczesnym rankiem na drodze krajowej numer 73, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wyniku kolizji trasa jest zablokowana. CO powoduje utrudnienia w ruchu na odcinku łączącym Szczucin z Dąbrową Tarnowską. Służby pracują na miejscu zdarzenia, aby przywrócić normalny ruch. Tucker Carlson, znany konserwatywny komentator w Stanach Zjednoczonych, ogłosił zerwanie z Partią Republikańską. Co stanowi istotny krok w jego karierze. Publicysta wskazał na rozbieżności poglądów z linią ugrupowania jako powód swojej decyzji. Ta sytuacja ukazuje napięcia wewnętrzne wśród zwolenników ruchu MAGA. Carlson, będący wcześniej zagorzałym sojusznikiem Donalda Trumpa, odcinał

0: odcina się od dotychczasowych relacji z partią. Dziś w Polsce nastąpi poprawa pogody po wielu burzowych i deszczowych dniach. Nad krajem rozrośnie się wyż, CO zapewni słoneczne warunki. Temperatura ma wzrosnąć maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Oczekiwane są przyjemne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W Szczecinie w dniu 23 czerwca 2026 roku przewidywana jest sprzyjająca aura do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego wskazuje na korzystne warunki atmosferyczne. Szczegółowe informacje meteorologiczne są dostępne dla mieszkańców i odwiedzających miasto. W Holandii po raz pierwszy lekarz zakończył życie nieuleczalnie chorego małego dziecka, co miało miejsce po zmianie przepisów dotyczących eutanazji. Zgłoszenie w tej sprawie trafiło pod koniec ubiegłego roku do specjalnej komisji, która oceniła przypadek i przeprowadziła rozmowę z lekarzem. Od 2024 roku możliwe jest aktywne zakończenie życia dzieci w wieku od roku do 12 lat, pod warunkiem, że cierpienie jest niemożliwe do zniesienia i nie ma perspektyw na poprawę. Opinia komisji została przekazana prokuraturze, która ostatecznie zdecyduje o legalności działań lekarza, a jej zalecenia mają być wkrótce upublicznione. Regulacja ta budzi kontrowersje polityczne i etyczne, szczególnie ze względu na fakt, że dotyczy dzieci niezdolnych do samodzielnego wyrażenia woli. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
1: While we're living in

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie śląskim na drodze A1 między węzłem Mszana a węzłem Świerklany w kierunku Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Również do jutra do 15 na DK81 w Mikołowie trwają prace przygotowawcze obejmujące usunięcie drzew. Do 7 rano w województwie dolnośląskim na 4 między Budziszowem a Pietrzykowicami w obu kierunkach ruch odbywa się jednym pasem. Równolegle do jutra do 16 na odcinku od LSSE obszar Krzywa do Krzywej obowiązuje zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 16 w województwie podkarpackim na DK84 w Krościenku koszą pobocza i wprowadzono ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Do czwartku do 16 na 4 między węzłem Dębica Wschód a węzłem Sędziszów MŁP obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do czwartku do 16 w województwie zachodniopomorskim na 6 od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięto jezdnię lewą i przełożono ruch dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą z ograniczeniem prędkości. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Relacje polsko-ukraińskie znalazły się w kryzysie, co skłoniło redakcje polskich i ukraińskich mediów do opublikowania wspólnego apelu. W dokumencie sygnowanym przez takie redakcje jak Gazeta Wyborcza, TOK FM oraz Newsweek Polska podkreślono potrzebę jedności i rozsądku w obliczu trudnej sytuacji. Apel ma na celu zacieśnienie współpracy oraz wsparcie w trudnych czasach. Wspólna inicjatywa redakcji wskazuje na znaczenie dialogu i współpracy między Polską a Ukrainą. Unia Europejska zbliża się do utworzenia tzw. wojskowego Schengen, co ma na celu uproszczenie procedur i przyspieszenie transportu wojsk oraz sprzętu wojskowego w Europie. Polska, jako kluczowy kraj na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckim, ma być największym beneficjentem nowych regulacji, które przewidują m.in. skrócenie terminów wydawania zezwoleń na transport. Dodatkowo planowane jest zwiększenie finansowania infrastruktury wojskowej w Polsce, co ma wpłynąć na modernizację strategicznych korytarzy mobilności. Jeśli Parlament Europejski zatwierdzi projekt, negocjacje z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską rozpoczną się w lipcu, a nowe przepisy mogą wejść w życie już w przyszłym roku. Burza z piorunami w Filadelfii spowodowała niemal dwugodzinną przerwę w meczu Francja-Irak podczas piłkarskich mistrzostw świata, jednak nie zniechęciła kibiców reprezentacji trójkolorowych. Po pierwszej połowie Francuzi prowadzili 1-0 po golu Kyliana Mbappé, a w drugiej części spotkania dołożyli kolejne dwa trafienia, zapewniając sobie awans do pierwszej 16 finału. W drużynie Iraku wystąpiło dwóch piłkarzy z polskiej ekstraklasy, a jeden z nich, Amir Alamari, otrzymał żółtą kartkę na początku meczu. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, kibice pozostali na stadionie, kontynuując zabawę w czasie przerwy. Norwegia pokonała Senegal 3-2 w meczu grupowym Mistrzostw Świata, zapewniając sobie awans do pierwszej 16 finału. Bramki dla Norwegii zdobyli Markus Pedersen oraz Erling Haaland, który strzelił 2 gole, podwyższając swoje konto do 59 trafień w reprezentacji. W drugim meczu grupy i Francja wygrała z Irakiem 3-0, również zapewniając sobie awans. W piątek Norwegia zmierzy się z Francją w walce o pierwsze miejsce w grupie, a Senegal zagra z Irakiem o trzecie. W meczu wzięło udział 80 663 widzów. Premier Węgier Peter Magyar ogłosił, że parlament wybierze nowego prezydenta kraju do 20 sierpnia, w dzień Święta Stefana. Dotychczasowy prezydent Tamás Szulyok ma zostać odwołany na mocy nowelizacji konstytucji, a Magyar podkreślił, że szybkie działanie leży w interesie kraju. Węgierska konstytucja wymaga, aby nowy prezydent został wybrany w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego. Proces usunięcia Szulyoka ma rozpocząć się w najbliższym czasie, a premier zapowiedział również reformę konstytucyjną na jesień. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 17 na 1 w województwie śląskim między węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód w kierunku Gliwic kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Również do czwartku do 20 trwają naprawy gwarancyjne dylatacji na pasach włączenia i wyłączenia. Od 8 rano do 18 na 2 w województwie mazowieckim na odcinku węzeł Mińsk, węzeł Kałuszyn obowiązują ograniczenia na jezdni. Do 20 na DK78 na obwodnicy Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle do jutra do 18 na DK79 między Senisławicami a Chwalibogowicami wprowadzono ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Od 8 rano do jutra do 19 na DK53 na odcinku Rozogi, Dąbrowy w województwie warmińsko-mazurskim utrzymują się utrudnienia na jezdni. Do czwartku do 16 na 4 w województwie podkarpackim między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów MŁP obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. We wtorek Komisje Bezpieczeństwa i Obrony oraz Transportu Parlamentu Europejskiego podejmą decyzję w sprawie przepisów dotyczących tzw. wojskowego Schengen. Nowe regulacje mają na celu ułatwienie szybkiego przemieszczania sprzętu wojskowego oraz żołnierzy na terenie państw Unii Europejskiej. Polska ma być największym beneficjentem tych zmian. Wprowadzenie przepisów ma znaczenie dla zwiększenia efektywności współpracy militarnej w regionie. Łukasz Piebiak, sędzia wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa, wysłał pismo do jej członków, w którym zarzuca im popełnienie przestępstwa, wskazując, że ich działania nie mają podstawy prawnej. W piśmie odnosi się do artykułu 231 Kodeksu Karnego, sugerując, że sytuacja powinna być oceniana w tym kontekście. Piebiak został niedawno odcięty od wszelkich dokumentów trafiających do Rady, co może wpływać na jego dalsze działania. Pentagon planuje złożyć wniosek o przyznanie dodatkowych 80 miliardów dolarów na uzupełnienie zapasów amunicji oraz pokrycie kosztów działań wojennych. Wniosek ma trafić do Kongresu, gdzie prowadzone są już rozmowy na temat jego zasadności. Dodatkowe fundusze są związane z warunkami wstępnego porozumienia kończącego wojnę, które zostało zawarte przez administrację Donalda Trumpa z Iranem. Sędzia Piotr Mirek został odsunięty od funkcji tymczasowego prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego po wydaniu zarządzenia, które wstrzymywało decyzję jego poprzednika, Zbigniewa Kapińskiego. Informacje te podała Gazeta Wyborcza. Incydent ten jest kolejną odsłoną trwającego sporu dotyczącego neosędziów. Nie podano, jakie będą dalsze kroki w tej sprawie. Globalny wskaźnik dzietności spadł do najniższego poziomu w historii i wynosi obecnie 2,3 dziecka na kobietę. Zdaniem analityczki do spraw polityki publicznej, zachęty finansowe, takie jak świadczenia typu 800+, nie przyczyniły się do wzrostu liczby urodzeń. W obliczu malejącej liczby urodzeń politycy będą musieli zmierzyć się z problemem potencjalnego niedoboru pracowników, podatników i innowatorów. Jeśli obecne trendy się utrzymają, do roku 2100 krajów i terytoriów może spaść poniżej wskaźnika zastępowalności, co wpłynie na siłę roboczą oraz rozwój gospodarczy. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 13 na autostradzie A4 w Lubiatowie, koło Złotory w województwie dolnośląskim, obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 15 na autostradzie A2 między węzłami Dąbie i Emilia w województwie łódzkim trwają naprawy nawierzchni, przez co zajęty jest pas wolny i awaryjny w kierunku Warszawy, a ruch odbywa się pasem szybkim. Od 8 rano do 17 na autostradzie A1 między Zapółnocnym a Zazachodnim w kierunku Gliwic w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni. Do 20 na DK78 na obwodnicy Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle do jutra do 18 na DK79 między Semisławicami a Chwalibogowicami w województwie świętokrzyskim obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Od 8 rano do jutra do 19 na DK53 między Rozogami a Dąbrowami w województwie warmińsko-mazurskim występują utrudnienia na tym odcinku. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Do Polski nadciąga najsilniejsza od lat fala upałów, która może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Prognozy wskazują, że za kilka dni temperatura może zbliżyć się do 40 stopni Celsjusza. Czerwcowy rekord ciepła wynoszący 38,3 stopnia Celsjusza jest poważnie zagrożony. W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności w czasie nadchodzących upałów. Prezydent Ukrainy może nie wziąć udziału w konferencji obudowy Ukrainy w Gdańsku, jak poinformował Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bogucki wyraził wątpliwość co do materializacji tych informacji w rozmowie z RMF FM. Decyzja prezydenta Ukrainy w tej sprawie nie została jeszcze potwierdzona. Rezygnacja Keira Starmera wskazuje na rosnące niezadowolenie w Wielkiej Brytanii związane z Brexitem, który, według 61% obywateli, okazał się porażką. Referendum sprzed 10 lat wciąż wpływa na sytuację kraju, który zmaga się z wielopłaszczyznowym kryzysem. W obliczu tych trudności sytuacja w Wielkiej Brytanii pozostaje napięta, a dalsze konsekwencje Brexitu są nadal odczuwalne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nieprzyjeżdżaniu do Gdańska, czując się urażonym decyzją prezydenta Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Jak informuje Bartosz Cichocki, były ambasador RP na Ukrainie, decyzja ta zapadła przed publicznym ogłoszeniem o odebraniu odznaczenia. Zełenski obawia się trudnych pytań podczas wizyty, a jego nieobecność może wpłynąć na przyszłe relacje między Polską a Ukrainą. Cichocki podkreślił, że wymiana symbolicznych ciosów jedynie utrudnia odbudowę tych relacji. Praca daje mężczyznom poczucie sprawczości i zapewnia ważne zasoby dla rodziny, jednak jedynie dzieci pamiętają o poświęceniach ojców. Wspólne spędzanie czasu, w tym korzystanie z urlopu rodzicielskiego, pozwala ojcom na lepszy rozwój emocjonalny ich dzieci oraz zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego. Warto zauważyć, że stereotypowe postrzeganie męskiej roli wciąż wpływa na poczucie obowiązku zapewnienia utrzymania. Zmiana perspektywy na pracę i życie może przynieść korzyści zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Karol Nawrocki jako szef Instytutu Pamięci Narodowej w 2023 roku stwierdził, że Ukraińcy mają prawo wybierać swoich bohaterów, nawet jeżeli są nimi kontrowersyjne postacie, takie jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz. Jego wypowiedzi zyskują na znaczeniu w kontekście obecnych napięć między Polską a Ukrainą. Komentarze na ten temat pojawiają się w mediach, a niektórzy eksperci oceniają, że Nawrocki postąpił słusznie, podczas gdy inni wskazują na moralne konsekwencje jego słów. Wielu ukraińskich polityków z różnych stron sceny politycznej poparło Wołodymyra Zełenskiego, zwracając swoje ordery, co oświadczy o jedności w obliczu konfliktu. Politolog Wojciech Mościbrocki podkreśla, że to ważny krok, który pokazuje zjednoczenie wokół flagi narodowej. Działania te mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji w Ukrainie oraz na pozycję Zełenskiego w kraju. Stany Zjednoczone dążą do wypracowania nowego układu sił na świecie, co może przynieść korzyści dla Polski, ocenia ekspert do spraw Azji i polityki międzynarodowej Radosław Pyffel. Podkreśla on, że Polska musi stać się bardziej samodzielnym graczem, aby sprostać temu wyzwaniu. Wskazuje na potrzebę aktywnego działania ze strony Polski w kontekście zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Firma Meta wstrzymała program szkoleniowy sztucznej inteligencji, który monitorował naciśnięcia klawiszy przez pracowników, w związku z wewnętrznym wyciekiem danych. Informacje te pochodzą ze zrzutów ekranu uzyskanych przez Business Insider. Program, nazwany Model Capability Initiative, miał na celu udoskonalenie modeli sztucznej inteligencji firmy za pomocą danych dotyczących aktywności pracowników. Wstrzymanie programu jest odpowiedzią na obawy związane z bezpieczeństwem danych. Andy Burnham, burmistrz Wielkiego Manchesteru, jest uznawany za głównego kandydata na premiera Wielkiej Brytanii po zapowiedzianym odejściu Keira Starmera. Polityk, znany z obrony interesów mieszkańców północnej Anglii, zdobył popularność m.in. podczas pandemii COVID-19, kiedy otwarcie krytykował rząd za sposób traktowania regionów poza Londynem. Burnham, który wcześniej pełnił różne funkcje ministerialne, w 2017 roku został pierwszym burmistrzem Wielkiego Manchesteru, zdobywając ponad 60% głosów. Jego zwolennicy wskazują na umiejętność słuchania wyborców i dostosowywania się do zmieniających się nastrojów społecznych. W przypadku objęcia przywództwa w Partii Pracy, Burnham planuje wprowadzenie nowego otwarcia w brytyjskiej polityce. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Litwa zadeklarowała gotowość do mediacji w sporze między prezydentami Polski Karolem Nawrockim a Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Konflikt wybuchł po tym, jak Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwę Bohaterów UPA, co skłoniło Nawrockiego do odebrania mu orderu Orła Białego. Główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej Asta Skaisgirytė oceniła, że obie strony dały się ponieść emocjom. W najbliższym czasie mogą być podejmowane wysiłki w celu zorganizowania rozmowy obu przywódców. Podczas konferencji w Gdańsku poświęconej odbudowie Ukrainy, Zełenski najprawdopodobniej nie weźmie udziału. Władze Belgii wydały europejski nakaz aresztowania byłego greckiego komisarza Unii Europejskiej do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa w związku ze skandalem Katargate, który dotyczy korupcji związanej z realizowaniem interesów Kataru przez osoby powiązane z Parlamentem Europejskim. Avramopoulos jest oskarżony o udział w organizacji przestępczej oraz o przyjmowanie wynagrodzenia od organizacji pozarządowej, która jest centralnym punktem śledztwa. Belgijskie władze wezwały go do złożenia zeznań, jednak dotychczas się nie stawił. Aby nakaz aresztowania mógł zostać zrealizowany, grecki parlament musi uchwalić uchwałę o uchyleniu jego immunitetu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nieprzyjeżdżaniu do Gdańska, czując się urażonym decyzją prezydenta Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Bartosz Cichocki, były ambasador RP na Ukrainie, zaznaczył, że decyzja o odwołaniu wizyty zapadła przed odebraniem odznaczenia. Zełenski obawia się trudnych pytań, które mogłyby pojawić się podczas wizyty. Konferencja odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca, nadal pozostaje w kalendarzu, ale brak oficjalnego stanowiska w sprawie wizyty ukraińskiego przywódcy. Cichocki podkreślił, że obecny kryzys wpłynie na przyszłe relacje między prezydentami Polski i Ukrainy. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został uznany za najlepszą uczelnię medyczną w Polsce w najnowszym rankingu Perspektyw 2026. Na kolejnych miejscach uplasowały się Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W rankingu uwzględniono wszystkie szkoły wyższe w kraju, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, z wyjątkiem uczelni artystycznych. Pełne wyniki rankingu są dostępne na stronie internetowej fundacji zajmującej się promocją edukacji. 50% młodych Brytyjczyków z pokolenia Z uważa Brexit za porażkę, a 60% zagłosowałoby za powrotem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, wynika z badania think tanku More Incumen. W przypadku ewentualnego referendum, obóz zwolenników ponownego przystąpienia do Unii Europejskiej zdobyłby 81% głosów. Od czasu referendum w 2016 roku zmarło ponad 6 milionów Brytyjczyków, głównie starszych wyborców popierających Brexit, co wpłynęło na zmianę demograficzną w elektoracie. Badanie pokazuje, że młodzi Brytyjczycy, mimo poparcia dla powrotu do Unii Europejskiej, obawiają się powrotu do kontrowersji związanych z Brexitem, które pamiętają z młodości. Szereg młodszych Brytyjczyków opowiada się za przeprowadzeniem kolejnego referendum w ciągu najbliższych 5 lat. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, który jeszcze niedawno wydawał się mało prawdopodobny, staje się przedmiotem realnych napięć oraz dyskusji o przyszłości wspólnoty. W kontekście tej sytuacji wraca również debata o międzypokoleniowej umowie społecznej dotycząca przerzucania kosztów stabilności na młodsze pokolenia. Dodatkowo, analiza wydarzeń na świecie wskazuje na możliwe problemy związane z nadchodzącym mundialem oraz rosnącą wojną handlową między Unią Europejską a Chinami. W Kijowie trwają intensywne ataki na Rosję, które przynoszą większe zniszczenia, niż dotychczas sądzono. W Europie pojawia się szansa na przyciągnięcie amerykańskich inwestorów, zaniepokojonych sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych. Fałszywe e-maile podszywające się pod biskupa diecezji sosnowieckiej Artura Ważnego docierają do księży. Kuria diecezjalna ostrzega przed otwieraniem podejrzanych wiadomości i apeluje o szczególną ostrożność. W związku z tym, duchowni są zobowiązani do weryfikacji źródła wszelkich wiadomości przed ich otwarciem. Na Litwie ma stacjonować na stałe prawie 5 tysięcy niemieckich żołnierzy w ramach wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckim. Proces utworzenia niemieckiej brygady przebiega zgodnie z planem, a Litwa informuje, że jest na bardzo zaawansowanym etapie budowy infrastruktktury. W pierwszej fazie rozbudowy Niemcy są faktycznie 10 miesięcy przed terminem, co umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie drugiej fazy. Jednocześnie po stronie niemieckiej istnieje kwestia, która może stać się punktem zapalnym. W najnowszym odcinku programu naczelnik Tomasz Sekielski skrytykował działania Ukrainy, wskazując, że nie podjęto żadnych kroków w celu uspokojenia napiętej atmosfery w Polsce. Zauważył, że Ukraińcy przyjęli postawę, w której uważają, że mogą robić wszystko z powodu toczącej się wojny z Rosją. Sekielski podkreślił, że takie podejście może wpłynąć na relacje między oboma krajami. Rosyjski rynek akcji rozpoczął nowy tydzień handlowy z największym załamaniem od 4 lat, po 15 tygodniach z rzędu zakończonych stratami. Sytuacja na rynku jest wynikiem presji z kilku stron, co przyczyniło się do panicznej wyprzedaży akcji. Inwestorzy obawiają się dalszych konsekwencji tej sytuacji, co może prowadzić do dalszych spadków. Dalsze działania na rynku będą monitorowane w najbliższych dniach. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: We are playing for you in one website, www.radiodht.com. This is DHT Radio. When I wake

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Fabryka gum do żucia Mars w Poznaniu obchodzi 30-lecie działalności, będąc największym zakładem produkcji gumy do żucia w Europie i drugim na świecie. W ciągu roku w tym zakładzie produkowanych jest miliardy drażetek, które trafiają do konsumentów w ponad 40 krajach, w tym w Polsce, Niemczech, Francji, Nigerii i Ekwadorze. Fabryka odgrywa kluczową rolę w globalnej i europejskiej produkcji firmy Mars. Prokuratura zatrudniła hipnotyzera, doktora Andrzeja Kaczorowskiego, w celu wprowadzenia w trans gangstera znanego jako Jakubek. Hipnotyzer ujawnił, że przeprowadził hipnozę i oddał mężczyznę do dyspozycji prokuratury, co budzi kontrowersje prawne. Działania te są niezgodne z obowiązującym prawem. Prokuratura nie skomentowała jeszcze tej sprawy. W Częstochowie zaginął 22-letni Mateusz Orlikowski, który w poniedziałek rano opuścił swój dom i nie wrócił. Policja prowadzi działania w celu odnalezienia mężczyzny, wyrażając obawy o jego życie i zdrowie. Wszelkie informacje dotyczące jego miejsca pobytu można zgłaszać na policję. Zatrzymani przez małopolską policję są podejrzani o wyłudzenie 2 300 000 zł z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że w tej sprawie mogą nastąpić kolejne zatrzymania. Policja prowadzi dalsze działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy. Sprawa Szpitala Południowego ma szansę stać się kluczowym tematem w nadchodzącej kampanii wyborczej, wskazuje Bartosz Węglarczyk w najnowszym odcinku programu Naczelni. Węglarczyk podkreśla, że kwestie związane z tą placówką będą wracały w dyskusjach politycznych. W związku z tym można spodziewać się intensyfikacji debat na ten temat w najbliższych miesiącach. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w konferencji odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca. Ukrainę na konferencji reprezentować będzie premier Julia Swyrydenko, która zapowiedziała, że w skład ukraińskiego zespołu wejdą przedstawiciele biznesu oraz urzędnicy rządowi i parlamentarzyści. Premier podkreśliła, że Ukraina liczy na podpisanie ważnych umów z partnerami międzynarodowymi, szczególnie w obszarze energetycznym. Informacje o nieobecności Zełenskiego dotarły do polskiej strony z mediów oraz oświadczenia premier. Decyzja była podjęta przed odebraniem przez Polskę ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Donald Tusk zapowiedział rozmowy z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia na temat reform w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Premier wskazał na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli, które ujawniają nieprawidłowości, w tym długie dyżury pracowników medycznych, sięgające nawet 120 godzin non-stop. Tusk podkreślił, że brak nadzoru nad pracownikami szpitali wpływa na bezpieczeństwo pacjentów. W związku z tym rząd oczekuje propozycji ustawowych mających na celu naprawę systemu oraz wprowadzenie sankcji za nadużycia. Rośnie dystans między europejską prawicą a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, CEO zauważa portal Politico. Wcześniejsze poparcie Trumpa dla konserwatywnych liderów w Europie zaczyna być postrzegane jako obciążenie, między innymi z powodu kontrowersyjnych działań, takich jak groźby wobec Grenlandii czy polityka celna. W efekcie jego popularność w Europie spadła, a przed wyborami w 2027 roku politycy prawicy analizują korzyści płynące z transatlantyckiego sojuszu. W szczególności premier Włoch Giorgia Meloni i lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella wyrażają zaniepokojenie niestabilnością Trumpa. Politycy w Niemczech również dostrzegają kryzys zaufania, co prowadzi do ograniczenia podróży do Stanów Zjednoczonych przed nadchodzącymi wyborami regionalnymi. W Polsce nadchodzi druga fala upałów, która może przynieść temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza. W weekend, szczególnie na zachodzie kraju, prognozy wskazują na wartości do 36 stopni, a w niedzielę możliwe są lokalne przekroczenia 40 stopni. Taki upał zagraża rekordowi gorąca, który wynosi 40 stopni i 2 Celsjusza, zanotowany w Pruszkowie w 1921 roku. Oczekuje się, że ekstremalne temperatury utrzymają się do połowy przyszłego tygodnia, a po ich ustąpieniu prognozy nadal przewidują temperatury w okolicach 30 stopni. W chińskim mieście Kunshan, w pobliżu Szanghaju, powstał unikalny kompleks mieszkalny Youzhan Future City, którego centralnym elementem jest 18-piętrowa budowla przypominająca piramidę z kaskadową konstrukcją. Obiekt o wysokości około 100 metrów oddano do użytku w 2013 roku, a jego architektura inspirowana była tradycyjnymi chińskimi tarasami ryżowymi oraz parku. Dzięki nietypowemu projektowi niemal każde mieszkanie dysponuje własnym tarasem, co jest postrzegane jako główny atut kompleksu. Jednak kaskadowy układ budynków może rodzić wyzwania związane z prywatnością oraz dostępem światła dziennego. Budynek został zaprojektowany przez pracownię Masters Architectural Office, a jego twórcą jest architekt Mao Haut. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku, co związane jest z jego decyzją o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA oraz odebraniu mu Orderu Orła Białego. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił tę decyzję jako błąd, podkreślając, że sytuacja mogłaby być inna, gdyby nie ten krok. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska i Ukraina powinny budować silne relacje oparte na przyjaźni i współpracy. Konferencja, która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca, skupi się na pomocy gospodarczej i obronnej dla Ukrainy. Francuski rząd zwołał naradę w związku z falą upałów, która objęła 54 departamenty kraju, gdzie obowiązuje czerwony, najwyższy alert. W miejscowości Chateau-Meyland odnotowano rekordową temperaturę wynoszącą 43,3 stopnie Celsjusza, a w Bordeaux oraz Saintes również przekroczono 40 stopni. Włochy również zmagają się z ekstremalnym upałem, wprowadzając czerwony alert w 15 miastach, w tym w Rzymie i Mediolanie. W związku z wysokimi temperaturami elektrownia w Golfech we Francji wstrzymała pracę dwóch reaktorów. W Polsce prognozy wskazują na wzrost temperatury do 40 stopni w nadchodzących dniach. CO skutkuje wydaniem alertów drugiego stopnia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Premier Donald Tusk zadeklarował, że nie będzie podsycać napięć w relacjach z Ukrainą, podkreślając znaczenie strategicznego bezpieczeństwa Polski. Zwrócił uwagę na trudności w tych relacjach, ale zaznaczył, że kluczowe jest budowanie dobrych więzi z Ukrainą. Tusk ogłosił, że konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku, ma na celu przygotowanie 200 porozumień i umów dotyczących wspólnych przedsięwzięć po zakończeniu wojny. Podkreślił, że współpraca ta może przynieść znaczne korzyści gospodarcze dla obu krajów. Szpital Południowy nie zwrócił Dawidowi Kacprzykowi przelanych przez niego 500 000 złotych, mimo wcześniejszych informacji prokuratury. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, potwierdził, że środki zostały zwrócone nadawcy, a Kacprzyk został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym Janusz Cieszyński, przeprowadzili kontrolę w szpitalu i zapowiedzieli kolejną w przyszłym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa niezależne śledztwa dotyczące nieprawidłowości w placówce, w tym podejrzenie niegospodarności. Rosyjskie drony szturmowe zaatakowały plażę w Odessie, w wyniku czego zginęła 20-sekundowa kobieta, a 39-letni mężczyzna odniósł rany. Atak miał miejsce wśród mieszkańców. CEO podkreśla rosnące zagrożenie dla cywilów w regionie. Władze lokalne prowadzą działania mające na celu zabezpieczenie terenu i pomoc poszkodowanym. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie warmińsko-mazurskim na DK51 na odcinku Miasto Barcikowo kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku Dąbrówno Miasto Barcikowo. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 na odcinku węzeł Dębica Zachód węzeł Tarnów Centrum naprawa barier blokuje lewy pas szybki. Również do 18 na 4 na odcinku węzeł Sędziszów węzeł Dębica Wschód naprawiają dylatacje mostowe z ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. Do 18 w województwie mazowieckim na DK50 na odcinku Kołbiel Rudzienko trwa remont i przełożenie chodnika. Również do 18 na DK76 na odcinku Wilga Cyganówka umacniają łuki kostką granitową. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Dariuszowi R. Ze świętokrzyskiej Mierzawy grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. 49-letni były policjant usłyszał zarzuty i prokuratura wystąpiła o jego areszt. Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzutów, jednak nie precyzował, co dokładnie miał na myśli. Po 3 dniach poszukiwań został zatrzymany w poniedziałek w pobliżu swojego domu, był wycieńczony i nie stawiał oporu. W wyniku ataku nożem, do którego doszło w piątek, 80-letni mężczyzna zmarł, a jego 76-letnia żona trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla zachodniej Polski, gdzie temperatury mogą osiągnąć nawet 34 stopnie Celsjusza w ciągu dnia oraz 19 stopni w nocy. Alerty będą obowiązywać od środy od godziny 13 do piątku do godziny 20. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca ograniczenie przebywania na słońcu, picie dużej ilości wody oraz stosowanie lekkiej odzieży i nakryć głowy. Ostrzeżenie wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Firma SpaceX przeprowadziła pierwszy lot testowy kapsuły Starfall, zaprojektowanej do transportu ładunków na orbitę i ich powrotu na Ziemię. Rakieta Falcon 9 wystartowała z Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie przed godziną 13 czasu polskiego. Kapsuła o średnicy 3 metrów i maksymalnej masie ładunku 1000 kg. Nie jest przystosowana do przewozu ludzi, lecz do transportu materiałów wymagających odzyskania po pobycie w przestrzeni kosmicznej. SpaceX planuje kolejne testy Starfall, które mogą zrewolucjonizować transport ładunków między Ziemią a przestrzenią kosmiczną. Większość obecnych problemów Wielkiej Brytanii wynika z decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej. Wbrew oczekiwaniom, to jeden z największych zwolenników Brexitu zyskuje obecnie na popularności i wpływach politycznych. Sytuacja ta wskazuje na złożoność konsekwencji Brexitu dla kraju. Dalsze kroki w tej kwestii mogą wpłynąć na przyszłość brytyjskiej sceny politycznej. Prezydent Ukrainy zrezygnował z udziału w wydarzeniu. Mimo wcześniejszego zaproszenia, CEO zostało skrytykowane przez Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przydacz ocenił tę sytuację jako upokarzającą dla premiera Tuska. W jego opinii decyzja ukraińskiego przywódcy wystawia Tuska na pośmiewisko. Dalsze konsekwencje tego incydentu mogą wpływać na relacje między Polską a Ukrainą. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie mazowieckim na DK50 między Kołbiel a Rudziękiem kierowcy napotkają remont i przełożenie chodnika. Równolegle na DK76 między Wilgą a Cyganówką umacniają łuki kostką granitową. Do 20 w województwie łódzkim na 2 między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice trwa naprawa nawierzchni. Do jutra do 17 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 18 w województwie lubuskim na DK2 w DPG Świecko obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dziennikarka Zero Arleta Bójkę przytoczyła rzekomą wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego, w której miał on obrazić Polskę i Polaków, powołując się na skompromitowanego ukraińskiego polityka. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar stanowczo zdementował te informacje, określając je jako kłamstwo i manipulację. Reakcja przedstawiciela Ukrainy podkreśla, że takie wypowiedzi są nieprawdziwe i nie powinny być traktowane jako fakt. Rosja zapowiedziała przeprowadzenie ataków odwetowych na kraje europejskie, jeśli z ich terytorium będą wystrzeliwane bezzałogowe statki powietrzne w kierunku rosyjskich obiektów. Prezydent Rosji Władimir Putin podkreślił, że wszyscy powinni to rozumieć. Ta groźba wskazuje na wzrost napięcia w regionie oraz na możliwe konsekwencje dla państw wspierających działania przeciwko Rosji. Dalsze kroki Moskwy w tej sprawie nie zostały jednak szczegółowo opisane. Aleksander Łukaszenko zapewnił mieszkańców przygranicznego regionu Białorusi, że nie mają się czego obawiać, podkreślając, że kraj ma siłę, aby odeprzeć każdy atak agresora. Jego słowa są odpowiedzią na groźby skierowane w stronę Białorusi przez Wołodymyra Zełenskiego. Łukaszenko stara się uspokoić sytuację w kontekście napięć w regionie. Polska nie potrzebuje pośrednictwa w relacjach z Ukrainą, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka. Zauważył, że obecna sytuacja między Warszawą a Kijowem jest trudniejsza niż wcześniej, jednak deeskalacja sporu leży w interesie obu krajów. Rząd wyraża chęć samodzielnego rozwiązania istniejących problemów. Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich osiągnął nowy wymiar po decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co doprowadziło do napięć dyplomatycznych i zagrożenia dla współpracy wojskowej. Prowadzący podcast wskazują, że obie strony okopały się na swoich pozycjach, a konsekwencje tego konfliktu mogą być znacznie poważniejsze niż tylko spór o historię. Istnieje ryzyko, że Polska straci wpływy w regionie, a Ukraina zacznie unikać Warszawy w kluczowych rozmowach. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie mazowieckim na DK50 między Kołbiel a Rudzienkiem kierowcy napotkają remont i przełożenie chodnika. Równolegle na DK76 między Wilgą a Cyganówką umacniają łuki kostką granitową. Do 20 w województwie łódzkim na 2 między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice trwa naprawa nawierzchni. Do jutra do 17 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 18 w województwie lubuskim na DK2 w DPG Świecko obowiązuje ruch wahadłowy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów i sojuszników w Sojuszu Północnoatlantyckim, zaznaczył Karol Nawrocki podczas konferencji z prezydentem Turcji. Podkreślił, że współpraca z tym krajem jest kluczowa dla budowy wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dalsze kroki w tej współpracy nie zostały jednak szczegółowo opisane w materiale. Premierka Włoch Giorgia Meloni jest w centrum sporu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jak informuje niemiecki dziennik Handelsblatt, Meloni wykorzystuje tę sytuację do wzmocnienia swojej pozycji na włoskiej scenie politycznej. Działania te mogą wpłynąć na jej popularność i wpływy w kraju. Rząd Wielkiej Brytanii wstrzymuje ogłaszanie nowych znaczących decyzji politycznych oraz zobowiązań budżetowych do momentu, gdy Keir Starmer opuści siedzibę przy Downing Street 10. Informację tę przekazał rzecznik ustępującego premiera. W tej sytuacji polityka w Wielkiej Brytanii przechodzi w tryb oczekiwania. Dalsze działania rządu będą uzależnione od zakończenia kadencji Starmera. Andy Burnham, potencjalny kandydat na premiera Wielkiej Brytanii, stanie przed wyzwaniem związanym z kształtowaniem relacji z Unią Europejską w kontekście trwających debat na temat Brexitu. Hasła Leave i Remain nadal mają kluczowe znaczenie w brytyjskiej polityce, co wskazuje na potrzebę podjęcia decyzji w tej kwestii. Burnham będzie musiał zająć stanowisko w tej sprawie, co może mieć istotny wpływ na przyszłość kraju. Radosław Sikorski ostrzega przed możliwością, że Rosja planuje atak pod fałszywą flagą. Minister spraw zagranicznych odniósł się do groźb Władimira Putina, które zostały wygłoszone we wtorek w kierunku europejskich krajów. Sikorski podkreślił, że takie działania mogą być zapowiedzią prowokacji. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak określone. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że w drugiej połowie roku podejmie działania na rzecz gruntownej reformy niemieckiego systemu emerytalnego. Obiecał przekonać swoją podzieloną ideologicznie koalicję do wsparcia tego projektu. Sukces reformy może być kluczowy dla stabilności skłóconego rządu. Most kolejowy nad kanałem północno-krymskim na okupowanym Krymie został zniszczony przez ukraińskie siły operacji specjalnych. Akcja miała na celu neutralizację obiektu, który służył rosyjskim siłom do transportu wojskowego. W wyniku ataku uszkodzone zostało torowisko, a jedno z przęzeł mostu się zawaliło. Dodatkowo, w nocy z 22 na 23 czerwca drony zaatakowały sprzęt naprawczy oraz pozostałości mostu. Minister obrony Ukrainy prognozuje, że Krym wkrótce zostanie odcięty od świata z powodu intensyfikacji ukraińskich ataków. Taksówkarze w miastach dowożą alkohol do klientów, w tym rodziców, którzy nie mogą wyjść z domu z powodu małych dzieci oraz osób pracujących zdalnie. Właściciel sklepu z alkoholem, który wcześniej pracował jako taksówkarz, podkreśla, że takie nocne kursy były zawsze obecne, a prohibicja zmienia jedynie ich mapę. Szefowa monopolowego zauważa, że korzystanie z taksówek jest lepszą alternatywą niż prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. W nocy taryfa zatrzymuje się przy sklepie co kilkanaście minut. Most w Kerczu na okupowanym Półwyspie Krymskim, uznawany za prestiżowy projekt Władimira Putina, znalazł się w zasięgu ukraińskiej armii. Prorosyjski bloger Rajbar wskazuje na możliwość przeprowadzenia długotrwałych ataków dronów z dużymi głowicami wybuchowymi, co może przeciążyć rosyjskie systemy obrony powietrznej. Wskazuje również na opcję lądowania z wody na zachodzie Krymu lub w rejonie Chersoniu, co mogłoby umożliwić zajęcie Krymu z lądu. Ukraińska taktyka ma na celu jednoczesne atakowanie gospodarki, morale społeczeństwa i systemu wojskowego Rosji, co stawia Kreml przed wieloma wyzwaniami. Sytuacja ta może prowadzić do intensyfikacji działań ukraińskich w regionie. Delegacja z Unii Europejskiej, na czele z przewodniczącą komisji, uda się do Armenii, aby okazać wsparcie dla kraju po przełomowych wyborach. Wybory te przyczyniły się do osłabienia rosyjskich wpływów w regionie i wskazują na zwrot Armenii w kierunku zachodu. Wizyta ma na celu podkreślenie poparcia Brukseli dla tego kierunku zmian. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Amerykański pilot myśliwca F-15, który katapultował się przed zestrzelaniem swojej maszyny nad Iranem w kwietniu, relacjonował, że widział formację dronów przypominających meduzę. Uratowany lotnik przekazał te informacje oficerom wywiadu. Jednak istnieją wątpliwości co do jej wiarygodności, ponieważ doznał wstrząśnienia mózgu podczas incydentu. Jeśli relacja jest prawdziwa, może to oznaczać znaczący postęp Iranu w technologii dronowej, co wzbudziło niepokój w amerykańskim wywiadzie. Oficerowie badający sprawę mają wątpliwości co do zdolności pilota do rzetelnego opisania zdarzeń. Zmarł Józef Nowicki, były poseł oraz prezydent Konina, mający 82 lata. O jego śmierci poinformował obecny prezydent miasta, Piotr Korytkowski, który wyraził smutek z powodu straty swojego poprzednika. Józef Nowicki był aktywny w polityce przez wiele lat, zdobywając mandaty poselskie z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz pełniąc funkcję prezydenta Konina od 2010 do 2018 roku. Po zakończeniu kariery politycznej w 2018 roku zadebiutował jako autor książki fabularnej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oskarżył wandalów o uszkodzenie Lincoln Memorial Reflecting Pool, który przeszedł niedawno remont za ponad 13 milionów dolarów. W zbiorniku wodnym zakwitły zielone algi, a niebieska farba zaczęła się łuszczyć. Władze wodociągów w Waszyngtonie wydały już pozwolenie na osuszenie basenu i przeprowadzenie kolejnych prac naprawczych. Trump zapowiedział również, że sprawa wandalizmu będzie badana, a zatrzymano co najmniej 5 osób w związku z tym incydentem. Wielka Brytania po opuszczeniu struktur Unii Europejskiej znalazła się w trudnej geopolitycznej sytuacji, pozostając w zawieszeniu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Patrick Nee, Brytyjczyk mieszkający od 16 lat w Polsce, ocenia, że Brexit w ostatecznym rozrachunku spowodował pogorszenie poziomu życia wielu mieszkańców wysp. Nie przestrzega, że bilans tego procesu jest wysoce negatywny i określa go jako katastrofalny błąd. Rosyjskie władze przygotowują nowe stanowisko obrony powietrznej w zachodniej części Moskwy, co sugerują zdjęcia satelitarne. Działania te mają na celu wzmocnienie ochrony stolicy przed atakami ukraińskich dronów. Wprowadzenie dodatkowej tarczy obronnej wskazuje na rosnące obawy Kremla związane z sytuacją w regionie. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory. Radio.

0: The Big Rock.
1: 70s, 80s, and 90s.
2: Keeping the music alive.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Andrzej Duda nabył sportowy samochód marki Porsche, jak wynika z informacji przekazanych przez dziennikarzy Newsweeka oraz Radia Z. Ceny tego pojazdu mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Zakup ten został potwierdzony przez źródła, jednak nie podano szczegółów dotyczących modelu ani kosztów transakcji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że koncerny motoryzacyjne General Motors oraz Ford rozpoczną produkcję broni, w tym pocisków przeciwlotniczych Patriot oraz pocisków manewrujących Tomahawk. Inicjatywa ta jest częścią planu rozbudowy bazy przemysłu obronnego w Stanach Zjednoczonych. Działania te mają na celu zwiększenie zapasów broni w kraju. Premier Donald Tusk stwierdził, że istnieją granice w polityce zewnętrznej i wewnętrznej, po których przekroczeniu współpraca staje się niemożliwa. Te słowa padły podczas konferencji prasowej po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. W kontekście byłego premiera Węgier Viktora Orbana Tusk nie wskazał konkretnych działań Orbana, które miałyby wpływ na relacje między krajami. Ustka zdobyła tytuł plaży roku 2026 w rankingu polskich plaż magazynu Travelist, przerywając ponad 10-letnią dominację Świnoujścia. Zwycięski kurort uzyskał 15,9% wszystkich oddanych głosów, a także triumfował w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. Organizatorzy plebiscytu podkreślili połączenie rozwiniętej infrastruktury z walorami przyrodniczymi jako klucz do sukcesu Ustki. Świnoujście zajęło drugie miejsce z 13,8% głosów, a na trzecim miejscu znalazło się Dźwierzyno z 7,9% głosów. Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz odniósł się do wspólnych zdjęć z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, podkreślając, że poznał go podczas kampanii samorządowej. Arłukowicz zaznaczył, że niczego się nie wypiera i nie zna Kacprzyka zbyt dobrze, aby go cenić. Polityk Koalicji Obywatelskiej sprzeciwił się traktowaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości w sposób odmienny od innych obywateli, domagając się konsekwencji dla wszystkich zaangażowanych w kontrowersyjne sytuacje w ochronie zdrowia. Wskazał również na problemy w systemie opieki zdrowotnej, które wymagają pilnych działań. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Amerykański prezydent Donald Trump wielokrotnie odnosi się do liczby 22 w różnych kontekstach. Nie podano jednak, dlaczego ta konkretna liczba stała się dla niego tak istotna. Pojawiają się już teorie próbujące wyjaśnić, co może oznaczać to zafiksowanie. Warto obserwować, jak sytuacja będzie się rozwijać. Na komendzie policji w Iławie doszło do groźnego incydentu, gdy jedna z mieszkanek przyniosła tajemniczą paczkę, której nie zamawiała. Przy próbie jej otwarcia mogło dojść do rozpylenia gazu pieprzowego, co skutkowało niegroźnym zranieniem policjanta w twarz. Na miejsce wezwano straż pożarną oraz policyjnych pirotechników, a budynek został ewakuowany. Służby kontynuują działania związane z zabezpieczeniem sytuacji. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceszefa partii Polska 2050 podczas Rady Krajowej. CEO potwierdza anonimowy przedstawiciel władz ugrupowania. Jego nazwisko zniknęło z zakładki Zarząd Krajowy na stronie internetowej partii, a nowe miejsca w zarządzie zajęli Ewa Szadler, Adam Rudawski oraz kilku innych polityków. Hołownia niedawno założył grupę na Facebooku o nazwie Umiarkowani, w której planuje dalszą aktywność polityczną, podkreślając, że jego celem jest poprawa sytuacji w kraju dla jego córek. Na chwilę obecną nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej przyszłości w polityce. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się pilna narada dotycząca nadchodzącej fali upałów, w której uczestniczył szef resortu oraz przedstawiciele kilku ministerstw, w tym zdrowia i klimatu. Uczestnicy omówili działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom upałów. Zalecenia wypracowane podczas spotkania zostały przekazane do wojewodów. Ukraińscy politycy krytykują polskich przedstawicieli po odebraniu orderu prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Obniżenie rangi ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku jest postrzegane jako kolejny krok w tej sytuacji. Polscy politycy dostrzegają jednak pewne korzyści z zaistniałej sytuacji. W obliczu tych wydarzeń Rosja wykorzystuje okazję, by wpłynąć na relacje między Polską a Ukrainą. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
3: We've got your music. Hits of three generations.

0: Classic Rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius ogłosił, że Ukraina ma stać się kluczowym elementem nowego planu obronnego Komisji Europejskiej. Podczas szczytu w Brukseli podkreślił, że włączenie sił zbrojnych Ukrainy do europejskiej architektury obronnej jest sprawą najwyższej wagi. Dalsze szczegóły dotyczące tego planu nie zostały ujawnione. W Warszawie wznowiono proces Małgorzaty Chechińskiej, bizneswoman oskarżonej o oszustwo na szkodę Tobiasa Solorza, spadkobiercy grupy Polsat. Po niemal dwuletniej przerwie na sali sądowej miało miejsce zaskakujące wydarzenie, jednak szczegóły tego zwrotu akcji nie zostały ujawnione. Wyrok w sprawie jeszcze nie zapadł, co oznacza, że proces nadal trwa. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od decyzji sądu. Doktor Emil Jędrzejewski, zwolniony sygnalista w sprawie afery w Szpitalu Południowym, oskarżył Dawida Kacprzyka o odpowiedzialność za śmierć pacjentów w placówce. Lekarz stwierdził, że w wyniku błędów medycznych dochodziło do powikłań, które kończyły się zgonami. Jędrzejewski podkreślił, że pacjenci znikali na kilka godzin, a następnie znajdowano ich martwych. Dodał również, że nie zgłosił sprawy do prokuratury, ponieważ nie był bezpośrednio zaangażowany w te przypadki. Lekarz skrytykował także zarzuty dotyczące rzekomych długów szpitala wobec niego, twierdząc, że to on jest winien szpitalowi ponad 1 000 000 złotych za swoją pracę. Węgry opóźniły kluczowy krok proceduralny, który jest niezbędny do przyspieszenia procesu przystąpienia Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. Działanie to jest zgodne z chłodnym stanowiskiem premiera Petera Magyara wobec akcesji Kijowa. Opóźnienie to może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój negocjacji w tej sprawie. Rośnie napięcie pomiędzy Polską a Ukrainą, co może wskazywać na pogarszające się relacje między tymi krajami. W najnowszym odcinku raportu międzynarodowego podkreślono, że podczas gdy Ukraińcy prezentują wspólny front, w Polsce istnieją dwa skłócone ze sobą obozy. Taki stan rzeczy może sugerować, że obecne napięcia mogą stać się nową normą w relacjach polsko-ukraińskich. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak wskazane. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Big Rock.
1: The Big Rock.
0: The Big Rock.
2: Everything that rocks. Rocks.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Moskwa intensyfikuje presję na Białoruś, domagając się zgody na wykorzystanie jej terytorium jako bazy w wojnie przeciwko Ukrainie lub do przeprowadzania operacji hybrydowych przeciwko krajom Sojusz Północnoatlantycki. Informacje te przekazuje The Wall Street Journal, powołując się na byłych i obecnych urzędników rosyjskich oraz europejskich. Działania te mają na celu otwarcie drugiego frontu w konflikcie. Władze białoruskie nie ogłosiły jeszcze swojej decyzji w tej sprawie. Z powodu awarii systemu łączności radiowej w całych Niemczech wstrzymano ruch pociągów. Wszystkie połączenia Deutsche Bahn, głównego przewoźnika kolejowego w kraju, zostały zawieszone, a pociągi obecnie stoją na stacjach. Władze pracują nad usunięciem usterki, jednak nie podano szczegółowych informacji na temat czasu naprawy. Aleksander Miszalski, odwołany w referendum były prezydent Krakowa, został nagrany wieczorem na filmie, w którym siedzi na murku i macha rękami. W reakcji na publikację nagrania przekonuje, że jego zachowanie nie jest niestosowne i odbywało się w ramach prywatnego czasu. Miszalski podkreśla, że sytuacja nie powinna budzić kontrowersji. Międzynarodowa Organizacja Morska Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rozpoczęcie ewakuacji ponad 11 tysięcy marynarzy uwięzionych w Zatoce Perskiej, co jest efektem porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ewakuacja będzie realizowana we współpracy z Iranem, Omanem oraz innymi państwami regionu. Ruch statków w cieśninie Ormaz wzrósł, a w poniedziałek przez cieśninę przepłynęło co najmniej 36 statków towarowych, co stanowi rekordowy poziom od początku konfliktu. Międzynarodowa Organizacja Morska będzie codziennie publikować raporty na temat liczby statków bezpiecznie opuszczających region. Solaris Bus Amp Coach uruchomił nową halę produkcyjną w gminie Środa Wielkopolska. CO zwiększy moce produkcyjne firmy o około 500 pojazdów rocznie. Nowy zakład, o powierzchni ponad 7000 m2, stworzył blisko 300 miejsc pracy oraz przyczynił się do powstania kolejnych setek miejsc pracy u kooperantów w regionie. Dotychczasowy finalny montaż autobusów miejskich w Bolechowie będzie teraz realizowany równolegle w obu fabrykach. Solaris planuje osiągnąć roczną produkcję na poziomie 2000 pojazdów, a w przyszłości zamierza otworzyć kolejny zakład w tej samej gminie, który ma rozpocząć działalność w 2029 roku. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
5: You've got the best plan.
6: In one place, this is DHT Radio.

łzę. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

łzę. 7 dni i 7 nocy, 7 westchnień mej niemocy. Gdy kupiłem na loterii los, by sprawić radość jej, ten jej fart, a mój pech, milion strzelił w głowę jej. I zmieniła się, zmieniła się.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Jordanii 21 czerwca przeprowadzono egzekucję 6 mężczyzn przez powieszenie, co jest pierwszym takim przypadkiem od 2017 roku. 2 wyroki dotyczyły przestępstw terrorystycznych, a 3 handlu narkotykami. Organizacja Human Rights Watch przekazała, że każdego roku w Jordanii skazywanych jest kilkaset osób. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które rozszerza funkcję aplikacji mObywatel. Użytkownicy będą mogli elektronicznie udzielać poparcia kandydatom w wyborach oraz okazywać dyplomy ukończenia studiów i świadectwa niektórych uprawnień zawodowych bezpośrednio w aplikacji. Wprowadzenie usługi mDyplomy umożliwi absolwentom uczelni prezentowanie dyplomów, a kierowcy uzyskają łatwiejszy dostęp do informacji o ewentualnych zakazach prowadzenia pojazdów. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że możliwość zbierania podpisów na poparcie kandydatów zostanie uruchomiona w momencie ogłoszenia wyborów. Zmarł Janusz Daszczyński, były prezes Telewizji Polskiej, który miał 73 lata. Informacje te potwierdziła Telewizja Polska oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który podkreślił, że Daszczyński pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień. W latach 1994-1999 był wiceprezesem TVP, a w latach 2015-2016 pełnił funkcję jej prezesa. Wcześniej pełnił również funkcję redaktora Naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku oraz dyrektora programu 2 TVP. Janusz Daszczyński był także zaangażowany w działalność medialną w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Eksplozja w składzie amunicji w prowincji Kirikkale w centralnej Turcji spowodowała śmierć 2 osób oraz rany u 2 kolejnych pracowników. Do zdarzenia doszło we wtorek po południu podczas prac badawczo-rozwojowych, kiedy miała miejsce przypadkowa detonacja amunicji rakietowej kalibru 3,5 cala. Rannych przewieziono do szpitala, ich obrażenia nie zagrażają życiu. Władze rozpoczęły dochodzenie w celu ustalenia przyczyny eksplozji, a na miejsce skierowano oddziały rządowej Agencji do Spraw Zarządzania Katastrofami oraz żandarmerię. Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich wzrosły po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy Bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego, a Zełenski odesłał swoje odznaczenie. Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, ocenił, że relacje między Polską a Ukrainą sięgnęły dna i wyraził smutek z powodu eskalacji antagonistycznych nastrojów. Podkreślił, że Zełenski podjął decyzję cynicznie, nie spodziewając się tak ostrej reakcji ze strony Polski. Magierowski zaznaczył, że odbieranie orderów nie jest właściwym krokiem w dyplomacji. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
0: Które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.